jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počnem propadne. Još